kochamy. Trzymam je za rękę, za... jak się znów pokochamy. Trzymam je za rękę, zakochaj się we mnie.